0: babe. Jason Derulo, Love Not War. 5:13. Dobro jutro,
1: Peter. Dobro jutro.
2: Jutro.
0: Kako ste lepo oglasila.
1: Tako nežno.
0: Naša nova BFF, naša nova prijateljica.
2: Ja.
0: Včeraj smo imeli mi, kaj smo, team building,
3: piknik,
0: team building, da je bil popoldan after work neki, po službi smo šli orehov.